przyjść posledno hodziny, jeżeli macie dżęca, posledni do Wolowy, czyli na odpunżyle, pundże, potem zaso luz, 4 minciny do napu, 6. No a ja dżęca rano, wszako dyż nadzieju, bo jedu potem też rady poskam z czelak SWR, po takim juho zapadny z czelak, to ja też zawno prawniski, a tam haj sobie na przykład też lubię moderatorojo, jak tam wusowania się sprzyhotuje, dla to też rady tam też im zleduju, a to bych ju dżęca rano żno, wosibite pojeszcze, kiś su krótko do styrjoch menujcy wozjewildi, a to mużo rejeno szrec, zo możemy wiesowi być, zo nimamy so tu w naszym regione z lesnymi wohenjemi biedzić. Menujcy tam dżęca rano moderator na to skiedźbniu, zo maja luczowe porąckowe stwalskie, a to we miestaczku Hürtgenwald, cyle dokładnie tam też we wiesnym albo miestczanskim dzielu Gaj, nydom swoje domskie, a też bydlenia wopuścić, a to lesnego wohenia dla kisz so jara strachoczywie k wiest, lepiej prajny małą miestaczku przybliżuje, jeno jest 500 metrów, je tam wohen zdalene, a w unie woprawdzie jasnie namówiał, zo maja ludzo spiesznie swoje zmachy spakować, najnóżniejsze wizo dokumenty do tosze, niszto drobnych pieniędz hewak proszu si też tak prajesze hubu zaszlałać, zo nie by chudobieli haj zadychać tam smert, a tak potom spieszne też domskie wopuścić. Po takim to są rańsze informacje tam wyporynsko-westfalskie, a to możemy so woprawdzie wieselić, a wieseli być, zo nie mamy so biedzić z lesnymi woheniemi kisz woroża nasze statoki. Wymienczenie do napu szesczycie. Maty cysz, nydom ze spojeszczemi ze samskiej Łużycy z dybką napu szesczy. To pójdziemy.

0: Ktoś chce tu przyjeść chęc.
1: Przyjął se, co nie tkstaniesz ty. A czuniesz se, szczemuczny.
0: Bez ciebie, Bożu, w osobach. Najradzio, co wyczyn.
1: Pies mnie zawodnił treby.
0: Hej, zas

0: Witamy nasze dzieci, kiedyś zawsze jeszcze jeszcze spinka ja, no a jest starszy z nas, już ostatni. Dzieta woga tyżki są po całte, już opobyli, a sprzyjotuję. Jeszcze raz rańczy w lidok, snedani, mięczynu pobytl, knasy doma.
1: Nakładne auto?
2: A mieszała!
1: Twaria zromadnie?
3: Na naszym twarniszczu!
1: Bagoro! Nieszto je na dywidzenca inak.
2: Mienisz nakładne auto? Bagor ma 4 kolesa? Wulku, wopacz?
1: Nie, to ja nie mieniu. Masz przy szpihelach a na wopaczi nieszto wisajo.
4: Nie je to riane?
2: Ha, lute lampionki. Jeden, dwaj lampionkaj, trzy, 4 lampionki.
1: 5 lampionków mieszawa.
4: Sem je namakał w kisce przedomskim. A tam ste jeszcze k sobu zaczął.
1: A czego dla... Se so z nimi wupyšil?
4: A, takéž je to riane.
1: Ale lampionky, sú tola za názemu. Dež dječi z nimi po drohách čaja a spievaja.
2: Ach, študa, dopraj nakladné auto.
4: Ach, nesmím to so z nimi pyšiť.
1: No haj, zakazané to viezo neje. Ale no haj, vupada nezvučené.
2: Ach, nech noš so bago z nimi pyši, když to jemu chce. Snano namakame popuču na tvarnišče ište dalše kiste.
1: Na to ja neladam.
4: Čo dva da nic. Pojče na tvarnišče.
1: Što da tak nale božiš, bagoro?
4: Na, tam je dalša kista.
2: Nazemske girlande, a balonki, o bagoro, mam tyś girlande wokoło tebe zwić.
4: Och, to szak by rejne było.
1: Ale je nepraktiske. Kada chceš potom dziewać?
4: No snano, wasmiš je ty nakładne auto.
2: Na ja dobiu moje mieszadło werczeć, za mnie so girlande nie chodzia. Ja mužu se balonk przywiazać. Ale tebie gelande mylili nie byś u nakładne auto.
1: Ach, tajkale nie trzeba usza pycha.
2: O, puj no.
1: Na, naj, moje dla.
4: Naj, ja powiesnu ci gelandu prytku w dorjo k dorjam.
2: Krasne, nitko sme prawa nazemska babria. Ladecze, tam lepszy do pistowarskie dzieci.
4: Wone nam kiwaja.
2: Zawieszcie, dokąd staj tak rynie wupyszenaj.
4: Aj, szta tajki lampion szo wuczyni. Pojty, strowimy ich tejś. Halo,
1: halo,
4: halo, halo.

0: bitte genau so. Przedstawiacz hudźbnych festiwalu nie może organizatorojo jacy przewieźć koszty za produkcję, a ze skutkowanie tutych suwezaszych litach. Tak jara stupali, że może se to lidmasztu jeszcze dowolić. To pak nie potrzeci miasto mieno szmawe festiwale, ale też większe, na przykład tak mienowane Highfield Festival, kisz je miastem skoro 30 lat stara. Tutun kunstyczenia są wun posyni krucz przy Sztomtalskim jezore Bala Lipska wot meje czeho dla, a zcyma zladuje Szyman Hiduszka na njun rucz.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Reni Highfield Festival wird mir so geht nach Cisto Wasserma Jewegesach ve Hohen Feldenje, ve Durinske. Dort lat ich mir noch Highfield. Wird Spotchat Gassembe Festival Runo Chasne za Hutschne Skupine, geistisch za DJ Jewotorene. A wusstu po Ali Sutamtisch mehr so narodne Znaci Wumjutze. Szyman Peter Cysz, jest o wytutych prynich letach na zariadu aniu w obczeliu.
3: Nikak jest o tedom organizatoram poradziło tute wulke miena do wukoda wabić. A za nas feno bieše to wulkot na składność se mnoho takich słownych skupino za, naj, tak jak pomierne tuni feng wobladać. A dopomnił so też na tą krasną atmosferę, szako stejeszę jewiszę tedom nydom przy jednym jezore, a przylad warstwo stejeszę z żyla w piesku. A Byrnyż so przeważnie na skupinę rockowej hudźby wieselił, w ostatnie mi miastru im koncert elektroniski hudźby we pomiatku. A to bieše skupina Faithless ze svojim hitom God is a DJ. Tam sme potom šice soborejovali.
2: Tež Kristofi Cyži so runje tuta mešenca hudžbe ljubi.
4: Ha, to je vizo nešto, što ješ ne na drugih festivalach nimam.
2: Vun je so na festivalu viacore raze po 2010 vopčeliu. Po takim potem, so su organizatorojo event na ležonost Sztomtalsko jezora przepołożili. Vo sebie waži se vun atmosféru zvonka jevišćového areála na stanovanišču.
4: Dokiš ľudí tam sich autami hore nemoža nekeke vulke audio připravo subozač, a tam haru činč, abo svojsku hudu činč, na tom stanovanišču je trošku mirnišo, a tam môže jen šunku zbude odpínačač na druhých festivalách.
2: Junu tam była jeteś Melanie Heinkec, a dokaż sorady na je wopy dopomina, by se poprawom jeszcze raz dojeć chcyła. To pak nitko bożel jac ninje.
5: A to wopraczy małku szkoda nankam, dokaż to jen wopraczy riane festival, ale ja muszę to zrozumieć, dokaż, also nieke z mojo przeczesko krua won, tam teko ludzi nie jedu, tam zaim cilie no rec nie od tak. Wujki kiesz znano przed litami, a ty nankam to dało ja, ty tamo super riane festivale, to ma jedno samsne genre.
2: Zawieszcie je so Flair Festivala we biu lec minju. Dodre przyczynie nowych hostci, zubi pak też starszych.
3: Nie boch sam wiatce na tutun festivalio, na tamne kaj Hurricane, abo Rock am Ring, Drebulle, a znano je pak tuta starsza, svirna generacja też jara ważna za przeżywienie tego festivala.
2: Za klitu su organizatory najpierw raz przestałku przypowiedzili. Jak potem dale ponże, jeszcze nic tu nie wie.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: Niech so wam w osobite wokomiki spodobaja. Cimintyne pobiedl k nam wosom.
6: Hej szefa, rady tak jest czynnie.

0: Ivana Cimicino, Bohrwurst in mich. Till the world blows up.
1: Policias G. Niedaloko Kulowa su w obszudnicy w utoru przypełniu w umienkaku zjebali. Nie znate wuda so przy telefonie jako sobu działacza kredytowo instytuta, a dosta z pomocą nałożanej bajki kontowe daty żony. W 9200 euro kryminalni senioroku tak w obszudziciu. W nocy na sredu su we Wojerecach nieznaczni spytali diesel z Renault Transportera kradnicz. Im pak so nie je poradziło tankowe wieko z namocu oczynić, tak su nieuspiesznie czekli, što ište ostało je wiecna szkoda we wysokości 500 euro. Mies w utoru wieczo a sredu popodniu bichu paduši tež biły wodze, popuču a tam wuspiesznisi, moni pak nochcechu jenoš diesel, ale nedom cywe auto pokradnicz. Za autom marki Honda, modela Jazz, wyhodnoče 5000 euro policja netko pyta. W Brieszkach pola Kulowa je sredu dopodniu 6,5-letne ze swoim Renaultom do psa, kiše nejapce drou prečiu zajew, psyk so przy tym zrani. Wun bie cia 80-letnemu łopsedżerie wuczeknął. Wiecna szkoda 1500 euro. A sredu popodniu jesu na S109 pola Maleszec niezbożo stało. Postaletny szofer VW-a bie smio hucina popuczu, dobiesze bożdicz, dokież nie widzieszę dziewą na polu dla wiace dosć derje, respektywnie dosć daloko. Dopak za nim jeduce 1-60-letny Mazda szofer przepozdże pytny, a z pełnym tempowom do VW-a prasny. Muže so lohko zraništaj, auče vopškodžište so tak jara, so dobiešte so vodvlec. Nastavicna škoda nieče 12 000 euro.

0: Kretschmin Chino, Deutsche Wetschechie.
1: Nabożne Słowo.
0: Magenza Patrick Ruchta Sys Lipska.
2: Na końcu kutby naszej dziecięcej onkologii wisa nienapadny mały zwon. Wczera stoje się 7-letny Leo przed nim. Cywe lety chemoterapii leży się za nim. Bierze to leto pełne stracha a bolestczu, kotryś smidzach jako jeho leka przewodzieć. Tyś dziecko, kotryś je na rak skorjowo, pola nas swoje lekowanie zakończy, potem smie wone tuten zvon zvonić. Leo rabne powias a čene się ze všej mocu. Ding, ding, ding. Na wokomik byše na našej stacji cele čišo. Ladarjo stupišu na kutbu, starši hulčica fakašte vumoženaj, a tež ja, tjo bioch požirač. Tutun svitve, jasny zvuk voznamjenja rze živjenje. Vun praj, sem to zdokonjav, višo je nimo. Jako leka pak znajo tež tamnu stronu. Vosobe, kotrež tutun zvon nide ne zvonja. Ve višorach našeho svojsko živjenja nimame přeco vidžomny zvon, kotrež zakonči češke čase. Ale neštenca raz dokvarne svuchame, na čiše zinki nadžije. Abo išče lepje, snano môžeme džencami sami tutun zvuk za niekoho byč, kotrež jun runje nuzne treba.
0: Dobraj Patrik Ruchta ze Slipska v nadoku a zamovitosti Bačoňskej vosade. Je cimičine do Čivečich.

Dere aż coś osa groma, że z nami na końc tydzienia jaselisz w naszych kulturnych pokazkach zgonioszą, co nie dali na żaden pod skomużysz, mimo żnionych swieżyń obejsach gacaka uści cała kopica rydnych koncertów ustajęcu ulitu albo drogowaniu na was, buszczonarskie, a wystańczo przy radiu, to sużyce Ania Kochoc-Szwarcowa.

0: Augustojskie udańsze serskiego telewiznego magazina Bużyca nie dejali przepas, czy w RBB telewizji wicze 20 minutu po jednom se zachopio. Moderator Christian Matej uwitojo was predny raz na woži. Vynja na historijskie pasażierskie woži Wilde Ilse Duce, kadaraz po nienuszym jeździ po Bużyskie jazorinie. Przyjeżdżam jaselu nad nowymi kanalami, któreż zwierzą powiedniane brunicowe jamy, dopomina moderator na to, aż wiele są ze serskimi stawi z nami ją musiało przed brunicą copnąć. Letzte miliardy, któreż bieże w biegu strukturnej zmiany do Wużycy, tyju tego serskim projektom, o tom rozgrania się na łoży ze doktorem Lutzem Laszewskim Wycerskiego Instytuta.
1: Die Lausitz, die sorbische Lausitz und das Sorbische im Strukturwandel als Chance auch gesehen?
2: Ein bisschen. Eigentlich ist sie nicht sehr gut integriert in die größeren Prozesse, die hier stattfinden. Es gibt die Förderung für die. Das ist definitiv eine Chance. Das ist definitiv eine Erweiterung der Möglichkeiten, die jetzt für die sorbische Gemeinschaft existiert. Aber es fehlt schon auch noch eine Brücke zu den allgemeinen Planungen und Strukturwandeldiskussionen.
0: Żywo Serskiego Instytuta przewożył magazyn Bużyca, kogoś bilet osiego 75-letniego obstarza TS Leżyńskiej Instytucji. Kamera jo była pedla, ako jo tim wiedomnostniku w Norwegskiej uzgeniował sytuację tamnych mężczynów. Recewiednica Julia Bierinkowa w Instytuta jo była pedla, ako su se oglądali uniwersitu.
3: Wiegin zajmne tima Żymsa, ho w uniwersicie jo na przykład uwijanie kurikulumu, a w tym możemy takie wiele pojedać Żymsa, scenarzyjamy, aż możemy wiele takie przyniać do Dolnej Wużycy, a to jo Żymsa nasz najważniejszy zamier, się myslim.
0: Takie w skandynawiskie gasu, na przykład gledające na ukubanie ceptario, podobnie upominane, jako w naszym kraju. Jak usko z tej górnosarska a dolnosarska kulturna scena miastem związane pokazuje się na Witaj Festiwalu przy Grabatowym Kamieniu blisko Niebelczyc.
4: To jest taka riedna atmosfera. Młode a starsze ludzie z Dolnej a Górnej Łużycy przyjdą gromadu. A jo, also wegen familiarna atmosfera.
5: Sorben sind Sorben, egal ob obersorbisch, niedersorbisch. Für mich ist das eine ganz selbstverständliche Sache, obwohl sie im Alltag und auch Festen eben nicht so selbstverständlich ist, gerade im sorbischen Kontext.
0: Takie typ za ulet ma Wużyca przed fachowym przewożowaniem uzgeniują we żywiznie drogowańską ścieżku, którą już możesz w tym niedawna dożywić takie we serskiej rece. Z domoniowiednikom Jensem Martinom są byli tam na niegajsznym wyjarskim zwucowaniszczu Plaluboraza.
6: Uwidzimy jeden młody bóg Fagusy Watika. To jest nieco wysobnego, dlatego to Wiesne mehr Butzen, die ist so, bliskoschi, pocher David, togo, boma, buk. Do groni, zasu, aktesu, zavožili, tu vjas, pomenili ist dem menim Butzen, johove, bliskoschi, bo, jaden bukove les.
0: Magazin Bużyca wiszisz o wicze 20 minutu po jednom w Dolnosarskiej Rzece z niemskimi podtitelami na Bramborskim kanalu telewiznego programu RBB.

Kęs tydzień jest przed żurymi, a nieco wesebnego burzo wet zinsajsznego we picniu, a to dżesowa żywarnicka. Zygar żasuszyś burzo we hali rodnego piaca we picenskiej husie na nimski hüttenwerk dżesowa namża z farariom Malkom. Na orgelach grajo Klaus Wilke. Petom uzamieniu gitarista Andreasa Willers win krednio litosne dżesowe myto Bramborskie Jazzpreis Brand Brandenburg, potom zachopil se jazzové koncert. Nejen to, nejžel umežeš obšíš na vesibný part do pícenského kýja, ved dvernišča pícňo pecajčo, ved ježo kúždu štundu pícenská čochta, ten karpfenbumla a zastup a jist ze karpfenbumla jo zadarmo.

0: Smetana!
1: Die Anna Schätzowa haben da eine Kulturne Pokaski, Savas.
2: Servus! Ho jo wasch uber termino Savas coins Tüschenja. Pödler tee pizza ins gehe namsches Jazzom Bujoteke Serskon Nimska namschaves wem komeroje. S Pfarrerjom Sebastian Schlauraff Scheller a s Lektorom Hartmutom Leibnerom. Segat Veo, Pschosse Kupka Serska Namscha dort hamnee Serske Zerkwie na Badarske Drose Jasisch. Kjarlige su samo jużo gronili, ach dosz co zwucuwasz, myżo wydolno serskich kjarlijach na przykład jużo zwucuwasz numer 100, 5 a 7 żaset, chwal togo knieza, albo numer 206 a 6 żaset, żognuj kniezo nas. Dalszny termin za tu niedzielu mamy we Wierenzheim. Tam bużo sletne żyjen ustajence Open Art Lausitz Biennale. To jest takim sletne żyjen, żoż myżoszo szake żyjewa regionalnych miaze nimi teke serskich, nimskich a miaze narodnych umiocu zewszych szpartach tworecego umiostwa ogledasz. Wjaska Wierenzheim przysłusza dobrio wugoju. Na tamnej gwonej droze Hauptstraße 6 a 7 żaset jotyn dwór. Chtoż co lubi pobysz węce, a znasz nieco rytnego nakupowasz, myżo na czantarowy markysz. Taki bużo nieżelu we grotku, na marku. Wet wesemich zajcza aż do zegaczych budu tam szake stojnistrza na ubieranie. Dalszny czantarowy mark bużo przy Maznikolskim Jazorie blisko Tureja. To bużo wet zega jadnostczych do pieszych. Miestno bużo direktnie przy kempingowaniszczu. Komuż se co, ten myżo se teke kupat hysz, albo jeżnicu, kafej, albo lot kupisz. Za parkowaniszczo tam deszo pak nieco zapwasisz. Teke nieżelu bużo we slepym familiowe swieżin. Zwisk senioro jen organizirujo. To bużo wet zegat weju we toarischnostnym lokalu przy sportniszczu. Wicze? Sobotu pak jo dalszne żyjen, żoż możina kokota wapajo w Dolnej Łużycy. To bużo w Ochozy, Strobicach a Rogoznie. Ochoska możina zmaka se zegat wiju na Swieżyńskie Łucy przy Spotniszczu, zegaczych zachopijo to rytowanie. Wet sedmich bużo dysku. W Strobicach bużo na podwiju umaszirowasz wet nefoktojc na miasta. Zegat wiju bużo to rytowanie na Szoszic Łucy. Na pusterych budu kafej, mlince a tykańc, wiaco bużo reja retarjo wet sedemich. Chtoż przyżo w serskiej drastwie musi jano pomieńszone zastup waszisz. A w Rogoznie umaszirują sobotu zega jadnok przy sportlarskim domie, wet zega dweju bużo to rytowanie przy sańkowaniszczu sy. Zega wesemich bużo reja w sportlarskim domie. Chtoż se pak nie zajmujo za wiesnu sersku kulturu, ale skiery se zagorijo za to mieszczańskie, ten dasz se sobotu weto dojsy upyrajo. Serski umielski kolektiv Vakuum zwieszi swój pieszletny jubilej plakalawy w Rudni, w gumnie Gartenfreuden w Tschramojc Maje. Zegaczych żotam los. A z tym życzym wam wiele wiasela ten końc tyżynia.
1: Jo, a grajo przyszam wiedro sobu. Gorúce koniec tyżynia leży przed nami, już zimna temperatura maksymalnie aż do 2-3 gradu stupa wicze aż do 7-3 gradu, ale derio, aż desy pen nieżelu ochwarzywaś, desy skęcnie padasz, na to se rolnikary a gumniszkary jasle a te, ako nie lubują usokie temperatury, po takim dobre mieszanie za kuźdyko burzone co pedla. Daj mi

0: Das, ja, das ist so Gigi. Das ist so Mauergubki. Das ist just gott da, jo. Ein nützte Stare, blabe, jo.
1: Jo, Mauer Gigi skokotsu a juskotsu. Gasz so jasowe. Z tej formą cynitości ugroni już aż se to getujo siszej, krotszycas albo laszczej. Podobnie se to ma z werbą cułaś. Gasz ja mecnie spim pen casy szake cułam. A te cułania nie są przecej wierne. Cesto są to fantazje.
2: Cułaś, jo? Cułam pen ja spim, jo?
1: Jomu jo se cułało, aż jo dobył we loto, a jo nie to milionar. Ale gasz si mocny, pen se si wecy casy wec samogo zamżeriu, a krotko pecołkasz, aż to szuszym nie markujesz. Wen jo mocny, jomu se cołka, wen dremoco.
2: Cołkasz jo pan pićku, wecy zacym, żeby chyku spać.
1: Ale necz jo zas wecusiony.
3: No jo, pićku casy pecołkasz nie o żadnie nasz kadunicka, jano ja to ninto nie smieją, albo nie mogu. Zajmne słoka su nam żince zase rozkwadli nasze wejsanarie. Autorce na pomec su byli Anna Fortowa z mesta, Bernhard Natke z Nuje, z Alfred Kjacmarik z Pirawo za, a Frycok Szamar z Renova. Dalszne przynos, kwerze nasza Sara Skarec, słyszysz o zase za dwa tyżenia.

Sora, chinas tego augusta, jo było tomu nawos, pech a 6-10 let, ako su styli Balinsku muriu. A w naszej muzyce tyżynia uszczewamy ten raz spiwes casa zeleznego zapowieska. Najważniejsza hymna somoszonanie rewolucje we

Svobakske, jos bio, smisses lubili lubosch, napisau jo jen pesenjar a journalist Ivan Hoffmann, vetsa su revolucie, su text kopirovali na letakach a rozdavali po cewi Svobakske. Zamier jo był aż luże sobuspiwaju przy manifestacjach. Ivan Hoffmann jo jen zaspiwał żywieś na szczostu żywieś a wesem żaset przed 100 tysacami ludźmi we Bratislawie. Spiw symbolizirał jo duch miernego operania, nażyje a ujadnania. Tekst napomina ludzi, aby se pedali ruku a przewinuli czach.

0: Co bużo niżylu tema w naszym programie, to co my wam jeszcze przerażi, że niżelska moderatorka Diana Szejcowa groni, co ma prytk.
1: Myśmy byli dla prednego gornosarskiego feriowego kempa, a gronimy wam, jak jose ten rażio. W Brezuce, w Srejżnej Wóżyce, rednie przy jazorje sutyżiši swój czas przebywali. W Worecach, w Jacwałkojc, drastwinnym domie, gledaju sled na dwójku tradiciju. Stoletne jubileje su gano svešili, a my svišimy neželu zašišće. Przyborce drastwinnego doma mają w Worecach takie aktywne towarzystwo za oplewanie kultury a drastwo srejżnej Wóżyce. A nie gledają tego dla jano do zachadności, ale mają takie w przychodzie hyści wiele prytk. Tema naszego tygodnia jo był natwarenie Barlińskie murie. Toż ten datum jose ga cora letniu k 5 a 6 jase temu razoju. Nieżelu, co my jeszcze raz obszernie na to gledasz. Nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler opytajo zaszist tego casa stworisz ze starego rozkłosowego materiala. Wojna propagandy mia ze podzajcznemu a podwiacornemu żielu niemskie. A wesrysz te gwosy casowych znanków z Dolnej Wóżyce, kak suwoni toż ten historyski cas dożywili. Aktualne powieści, a Boże słowo nie smieją fejlować w naszym niżelskim programie, a zachopięk ustrzywania słusza ak przedsej naszym najmłodszym przysłuchariam. Zwierzecna seria jozasi w eksotiskich krajach duce. Wet elefanta a naupicki bużo my słyszasz. Po takie pisane program, ja by se wjaseliwa gaby zaszaltowali. Dybkunie na pojadnok niżelu startujo wasz serski program.

Ja, mimo toga pegledniamy żince do augustejskiego udasza telewiznego magazina Wóżyca, wiczy jen wiziszo w RBB telewizji. Nasze maminorecne wiesanarie nam zase serskie słowa rozkwaduju w nowym żilu serie Nasza serska rec. Jo, a dzisiaj mogę się jasliś na drugi żil z naszym kecorkom Kitkom. Wiele wiasla życzę wam przy przysłuchaniu.

0: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio. Zisik Radio. Oj, Jowaś, Zisie Cebastro.
1: Zaskiego programa. Ja, co do żywio kocorek kito żynca lubi Zisi? Win ma problem. Przecy mu se sam graż, a to se jomu nie spytoba. Togodla se życe braczika, a słuchajcie, kaku ideju jogo mama ma.
2: Kucork kito a braciki.

0: Augustojske udalše serskiego televiznego magazina w Bużyca nie dejali przepast, czy w RBB telewizji wicze 20 minutu po jednom se zachopio. Moderator Christian Matej uvitojo was predny raz na woži. Vinja na historijske pasażierske woži Wilde Ilse Duce, kdaraż po nienoszym jeździ po Bużyskie jazorinie. Przyjeżdżam jaselu nad nowymi kanalami, któreż zwierzą powiednione brunicowe jamy, dopomina moderator na to, aż wiele są ze serskimi stawi z nami ją musiało przed brunicą copnąć. Letzte miliardy, któreż bierze w biegu strukturnej zmiany do Wużycy, tyju teke serskim projektam, w tom rozgrania se na łoży z doktorem Lutzem Laszewskim w Serskiego Instytuta.
1: Die Lausitz, die sorbische Lausitz und das sorbische im Strukturwandel als Chance auch gesehen?
2: Ein bisschen. Eigentlich ist sie nicht sehr gut integriert in die größeren Prozesse, die hier stattfinden. Es gibt die Förderung für die. Das ist definitiv eine Chance. Das ist definitiv eine Erweiterung der Möglichkeiten, die jetzt für die sorbische Gemeinschaft existiert. Aber es fehlt schon auch noch eine Brücke zu den allgemeinen Planungen und Strukturwandeldiskussionen.
0: Żywo Serskiego Instytuta przewożyło magazyn Bużyca, kogoż by letosego 5-70-letniego obstarza TS Leżyńskiej instytucji. Kamera je była pedla, ako jo tim wiedomnostników w Norwegskiej uzgeniował sytuację tamnych mężczyzn. Recewiednica Julia Bierinkowa w instytuta jo była pedla, ako su se ogledali uniwersitu.
3: Wiegin zajmne tima Żymsa, ho w uniwersicie jo na przykład uwijanie kurikulumu, a w tym możemy takie wiele pojedać Żymsa, se nażyjamy, aż możemy wiele takie przyniosć do Dolnej Wużycy, a to jo Żymsa nasz najważniejszy zamier, się myslim.
0: Takie w skandynawiskie gasu, na przykład gledające na ukubanie cepterio, podobnie upominane, ako w naszym kraju. Jak usko z tej górnosarska a dolnosarska kulturna scena miastem związane pokazuje się na Witaj Festiwalu przy Grabatowym kamieniu blisko Niebelczyc.
4: To jest taka jedna atmosfera. Młode a starsze ludzie z Dolnej a Górnej Łużycy przyjdą gromadu. A jo, also wegen familiarna atmosfera.
5: Sorben sind Sorben, egal ob obersorbisch, niedersorbisch. Für mich ist das eine ganz selbstverständliche Sache, obwohl sie im Alltag und auch Festen eben nicht so selbstverständlich ist, gerade im sorbischen Kontext.
0: Takie typ za ulet ma Wużyca przed fachowym przewyżowaniem uzgeniują we żywiznie drogowańską czaszku, którą już możesz w tym niedawna dożywisz takie w Serskiej Rece. Z domoniowiednikom Jensom Martinom su byli tam na niegajsznym wyjarskim zwłocowaniszczu pla Luboraza.
6: Uwijzimy jeden młody buk Fagusa Vatika. To jest nieco wysobnego, dlatego to Wesne mehr Butzen, te Silo, Bliskoschi, Pocha David, Togo, Boma, Buk. Da groni, mit Sasu, Aktesu, Savojili, Tuvias, Pominili ist dem Minim Butzen, Jehove, Bliskoschi, Bo, Jaden, Bukuveles.
0: Magazin Bużyca widzisz o wicze 20 minutu po jednom w Dolnosarskiej Rece z niemskimi podtitelami na Bramborskim kanalu telewiznego programu RBB.

0: Porcaria!
1: Olé, olé!
0: Schmauzoa, Pomaska!
1: Na kuwe, na kuwe!
2: Woda jest osypnywa!
3: Ujej, ujej!
2: Nie wiedzieć, co Pekaria!
3: Na

0: Smetana!
1: Die Anna Schelzowa haben da ist eine kulturelle Podcast-Gieser war's.
2: Servus! Hoje wasch uber termino sa wasch coins tüschenja. Pödla tee pizza ins gehe namsches Jazzom Bujoteke Serskon Nimska namscha ves vem komoruje. S Pfarrerjom Sebastian Schlauraff Scheller a s Lektorom Hartmutom Leibnerom. Segat Vejub, Schosse Kupka Serska Namscha dort hamneje Serskeje Zerkvje na Badarske Drose Jasisch. Kjarlige su samo jużo gronili, ach dosz co zwucuwasz, myżo wydolno serskich kjarlijach na przykład jużo zwucuwasz numer 100, 5 a 7 żaset, chwal togo knieza, albo numer 206 a 6 żaset, żognuj kniezo nas. Dalszny termin za tu niedzielu mamy we Wierenzheim. Tam bużo sletne żyjen ustajęce Open Art Lausitz Biennale. To jest takim sletne żyjen, żoż myżo szo szake żyła regionalnych miaze nimi teke serskich, nimskich a miaze narodnych umiejców zewszych szpartach tworecego umiejstwa oglidasz. Wjaska Wierenzheim przysłusza dobrio wugoju. Na tamnej gwonej droze Hauptstraße 6 a 7 żaset J2. Chtoż co lubi pobysz węce, a znasz nieco rednego nakupowasz, myżo na czantarowy markysz. Taki bużo nieżelu we grotku, na marku. Wet wesem ich zajcza aż do zegaczych budu tam szake stojnistrza na ubieranie. Dalszny czantarowy mark bużo przy Maznikolskim Jazorie blisko Turyja. To bużo wet zega jadnostczych do pieszych. Miestno bużo direktnie przy kempingowaniszczu. Komuż se co, ten myżo se teke kupat hysz, albo jeżnicu, kafej, albo lot kupisz. Za parkowaniszczo tam deszo pak nieco zapwaszisz. Teke nieżelu bużo we slepym familiowe swieżin. Zwisk seniorów jen organizują. To bużo wet zegat weju we towarzysznostnym lokalu przy sportniszczu. Wicze? Sobotu pak jo dalszny dzień, żoż możina kokota wapajo we Dolnej Łużycy. To bużo we Ochozy, Strobicach a Rogoznie. Ochoska możina zmaka se zegat weju na swieżyńskie wódce przy sportniszczu, zegaczych zachopijo to rejtowanie. Wet sedmich bużo dysku. We Strobicach bużo na podwiju umaszirowasz wet nefoktojc na miesta. Zegat weju bużo to rejtowanie na szoszic wódce. Na posterich budu kafej, mlince a tykańc, wiaco bużo reja rejtarjo wet sedemich. Chtoż przyżo weserskie drastwie muse jano pomieńszone zastup waszisz. A w Rogoznie umaszirują sobotu zega jadnok przy sportlarskim domie, wet zega dweju bużo to rejtowanie przy sańkowaniszczu sy. Zega wesemich bużo reja we sportlarskim domie. Chtoż se pak nie zajmują za wiesnu sersku kulturu, ale skiery se zagorio za to mieszczańskie, ten dasz se sobotu weto dojsy upyrajo. Serski umielski kolektiv Vakuum zwieszi swój pieszletny jubilej plakalawy we Rudny, we gumnie Gartenfreuden we Tschramojc Maje. Zegat sich żotam los. A z tym życzym wam wiele wiesela ten końc tyżynia.
1: Ja, a grajo przyszam wiedro sobu. Gorące końc tygodnia leży przed nami, już zimna temperatura maksymalnie aż do 2-3 grado stupa wicze aż do 7-3 grado, ale derio, aż desy pen nieżelu ochwarzywaś, desy skęcnie padasz, na to se rolnikary a gumniszkary jasle, a te, ako nie lubują usokie temperatury, po takim dobre mieszanie za kuszdyko burzone co pedla. Daj mi

0: Zur Akak in Nizza Zinimem. Letztmals nie aber Pommerwem, metz nie aber Zelerschka, gewoss nie aber Chicho, dle aber Nakrotko, nascha Dolna Saraskarez, möscha Torednie Ugronisch. Nasze wiesanarie, ako peje daju serski wet małego, su autorce przytom k pomocy, a autorka to ja nasza Maria Ilikowska-Winklerowa, żinca pejżowo juskotanie, a cokanie.
1: Kęć zimy we Dolnej Łużycy zapustuju. Tam a zas ustanu priet kjadnok burskek dwera, zarejuju z gespedariami z jasele a juskaju. Ale etike na kokotach pen witaju krala, a juskaju.
2: Juskasz, to jest ganz laut, juskasz.
3: Juskasz, no to kasy jasowy, pen juskasz. Ta rej taka, jasy pijany pen juskaje. Ten jo nieka jasowy, ten żinca wegen juska.
1: Na serskich świezieniach dożywijomy cesto takie juskanie.
4: Juskasz, wenie na każdy pad se wiaseliu, a to juskanie, szake spiłki spiewają, a szake refreni, pen gasz su troszkę tylko napite.
1: Gasz su pak, mecnie napite, pen nie ich juskot redny, abo? Ale tylko publikum juska, gasz jo se na przykład koncert spodobał. Psi gledare juskaju, a psi klaskuju.
5: Jo, gaż im spedobala, a pen juskaju, a klaczaju.
1: Równo tak pak na przykład feny kopańce juskaju. Gaż ich mnóstwo dobytnio, a to jo zase bejenie głosnie. Abo szake rozcięczlone juskocu juhu, juhu. Kto aga wacej meżo juskotaś?
4: Zisi mago juskotaś. Jo, to są żysi, to są małe głupki, te se juskotają, a nic te stare blaby, jo.
1: Jo, małe żysi z kokocu, a juskocu, gaż su jasowe. Z tej formą cynitości ugroni już aż se to getujo siszej, krotszycas albo laszczej. Podobnie se to ma z werbą cułaś, gaż ja mecnie spim pen casy szake cułam. A te cołania nie są przecej wierne. Hmm? Cesto są to fantazje.
2: Cołaś, jo? Cołam, pen ja spim, jo.
1: Jomu jo se cołało, aż jo dobył we loto, a jo nie to milionar. Ale gaż si mocny, pen se si wecy casy wec samogo zamżeriu, a krotko pecołkasz, aż to szuszum nie markujesz. Wen jo mocny, jomu se cołka, wen dremoco.
2: Cołkaś o pampiczku, wycy zacynć, aby spać.
1: Ale necz jo zas wecusiony.
0: No jo, piczku, casy, pecołkaś, nie żadnie nasz kadunicka, ja no ja to nie to nie smieją, albo nie mogu. Zajmne słoka są nam żince zase rozkładli nasze wejsanarie. Autorce na pomocu byli Anna Fortowa z mesta, Bernhard Natke z Nujes, Alfred Kiacmarik z Pirawoza, a Frycok Szamar z Renova. Dalszne przynos, kwereże nasza Sara Skarec, słyszysz o zase za dwa tygodnie.

Zora 13 augusta jo było tomu nawos, pieś a 6 let ako su stajli Balinsku muriu, a w naszej muzyce tyżenia uszczewamy ten raz spiwec casa zeleznego zapowieska. Najważniejsza hymna somoszonanie rewolucje we Słowackiej jo spił Smys zlubili ľubosć, napisał jo jen piesniar a journalist Ivan Hoffman. W casu rewolucje su tekst kopirowali na letakach a rozdávali po cevi Slovakske. Zámier jo bol, až ľuže sobu spívajú pri manifestáciách. Ivan Hoffman jo jen zaspíval Živeš na čosto, živeš a vesem žáset pred 100 000 ľužimi ve Bratislavie. Spív symbolizírojo duch mierneko operania, nážeje a ujadnania. Text napomína ľuži, aby se pedali ruku a převinuli čach.

Vestain Šostrova a Jasova. A Janoš Klimas sveši žinca svoj. Jatnasti bostak. Jomu gratulirujo učopje jogo familija, redne ferijove cas, a Vjasovu bostakovu runnujo mužice. A my se prizamknjome.

0: Co bużo niżylu tema w naszym programie, to co my wam jeszcze przerażisz, niżelska moderatorka Diana Szejcowa groni, co ma prytk.
1: Myśmy byli dla prednego gornosarskiego feriowego kempa, a gronimy wam, jak jose ten rażio. W Brezuce, w Srejżnej Wóżyce, rednie przy jazorje sutyżiści swój czas przebywali. W Worejcach, w Jacwałkojc, drastwinnym domie, gledaju sled na dwójku tradiciju. Stoletny jubilej su gano svešili, a my słyszymy neželu zašišće. Przyborce drastwinnego doma mają w Worejcach takie aktywne towarzystwo za oplewanie kultury a drastwo srejżnej Wóżyce. A nie gledaju togo dla jano do zachadności, ale mają takie w przychorze hyści wiele prytk. Tema naszego tygodnia jo był natwarenie Barlińskie murie. Toż ten datum jose ga cora letniu k 5 a 6 jasy temu razoju. Nieżelu, co my hyści raz obszerne na to gledasz. Nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler opytajo zaszist tego casa stworisz ze starego rozgłosowego materiala. Wojna propagandy miaze podzajcznemu a podwiacornemu żielu niemskie. A wesrysz te gwosy casowych znanków z Dolnej Wóżyce, kak suwani toż ten historyjski cas dożywili. Aktualne powieści a Boże słowo nie smieją fejlować w naszym niżelskim programie, a zachopięk ustrzywania słysza ak przedsy naszym najmłodszym przysłuchariam. Zwierzęcna seria jo zase w egzotyckich krajach duce. Wet elefanta a naupicki bużo my słyszasz. Po takie pisane program ja by se wjaseliwa gaby zaszaltowali. Dybkunie na pojadnok nieżelu statujo wasz serski program.

Czatorona słyszeli w spiwaria Martina Eitnera, Petki Jacore, Duna, Piwo, pen budu szukne garenia net mimo. W toszczom zmysle miesza przełsza redne kęc tyżenia, to rzece mam Ania Kochoć-Szwarcowa, wetpecowajszo a swieszcza derie.